0: TAPS. Tops Radio.
1: Ooh. Scary baby, baby, baby, baby, boo. Woo! Skibbity bop!
2: Skibbity-bibbity-bobbity-boo. Thought I'm a yagged, but my bushy-y-hard-on-on-top. Yoga shining on me.